0: OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: William Uma.
0: Nani?
1: William.
0: William uko wapi?
1: Niko Kisumu.